pavio. Israel rupa kapi. Mera pan bahut hai. Israel rupa ke mere pan ki list. Sadharan mere pan se. Jamaa karne ka.